kosta luiv, kreften drena krefter. Ta tomrum vi kjenner, ta vile lata vera her. Til ta tu vilt vysa mer.